Jako prynie nasz przelat błys czu tydzienia. Wobhospoda Poznickich Parku Center Parks planuje nowy poznicki areal w Łużyskiej Jezorinie. 90 hektarów wielki park ma być mez Barcuskim a Zedličanskim jezorom. Ta mora mez 500 a 700 dovolowych domów nastać. Center Parks przypowiedzi, że chce za to niedźe 300 milionów euro inwestować. Lieca a klietu pak najpred raz przepytuje, jak mu so projekt zoprodzić. Ewaluacja koncepta 2+, ma so po przedstawach sakskiego kultusowego ministra Klemensa rozszerzyć. To rekne won w utoru na posiedzeniu Serbskiej Rady Sakskiej Dreżanach. Won namietuje też w zakładnych szulach ryczny stał analizować stać. Dotal su to we 8 letnikach czynili. Serbski Szulski a Zetkawanski Centrum Budišinje dostane nową menzu. Jur chce krajnoradny zariad hać do końca 2028 podla internata natwarić. Iżo jacore lieta zasadzuja so staršiske rady serbskeho gymnazija, kaštež vyššie a zakladnije šule za taki novotvar, dokiš je v Nicišej jedžerni přemalo miestna. Šitke 7 a posta miesto a gmenu Budiskeho okresa podpiruje požadanie vo Einsteinove teleskop v Horní Vúžice. Na posiedzeniu mieščanostu a viesnanostu v okresa sredu podpisachu odpovedný list. Klietu prinim polieče ce projektove tým Technickej univerzity Drežany požadanie za podač. V biu lieta ma so potom rozsudžič, že vo Európe so tutun teleskop tvári. W Budišinie na leżonosci nastawacego serbskiego foruma wiedy na Lauskim arealu su štvrtk započeli z archeologickimi wurewaniami. To je trebne, dokiż su próbowe toczenia na zbytki sydliša ze zážneho sredžoveka pokazali. Wurewania maja hač dohod zakončene być. Serbski forum wiedy je wulko projekt za wożbe za serbski lud. Do nového kompleksa ma te 2030 serbski muzej, kajž tež serbski institut s archivom a biblioteku začaneć. V Ralbicach su štvrtk zbijanku za nový hort svedčili. Tvar z dreva je so dotal po časovým kajštež finančným pláne zvoprodil. Bukečanská vosada přetvária tu kvílu prýný poskot svojej vosadnice. Při tým rumnosče dosponie přetvoria, zatvária nové tepenie a elektriku. Při vútvare špundovania žurle su zviesčili, zo leží pře vulka váha na betonových nošakách. Jako rozrysanie maso rynka zatvaríčky ščišč na múrie rozdžili. Zaksce rybario su čera v Ričicach letušu karpovú sezonu zahajili. Z dobom by to zazbie za 25. Vúžiske rybové tydženie, kotrež traja hač do 1. novembra. Kajž Zakský rybarský zjazk zdžili su karpe lieca menšie hač loni, dokiž ne su horceho lieča a suchote dla dere rostli. Tohodla liča rybario s vyššími pfači z nami v okolo 10 euro na kilo. Zjazkové předsedstvo domoviny je nový vúbierk utvorivo, zoby zromadnosť mez Delný a Horný Vúžicu lepe hajivo. Dále sú na posiedzeniu piatk v Krosčicach diskutovali vo voľbách sakských zastupierov do založbovej rády. Zdžila kritizuja so vysoké nároky na čestnohamských členov rády. Ač do konca októbra môža so zajímce přizivič. A hišče horňovúžiske vedro, hač to připonia zdžila hišče pomočeno, poponiu zmijeme vele slunca a vostane sucho 20 do 23 stopňov.

0: Nimo serbskich temow zabieraja mnie pak tež zajmałostki z całego hudźbneho sveta. Kiž potom rady z husčene do serbskeje reče přeniesu. K tomu słušeja politiske a hospodarske temy, kaž tež temy z hudźbneje wedomosće a drude tež dziwne instrumenty, kiž so takle na sveče kołaja. Za tute sveči so stajnje 11. julija vo sebe v Americe dzień nevšednych hudźbnych instrumentov.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
0: Najspodziwniejsze a dretyż najzajmałsze wiecki nastanu, gdyż hudźbnicy we swojej remieslniskiej swobodzie żane ranicy nie znaja. Tak je na przykład niżoziemski wumiełc Walter Willems na tak mianowanym twarożkowym biadlerał. Kaś miano hiżo prai, je za to bubony z twarożkami wumienił. A tak nikak to potom klinči. Tyž svetoznaty gitarist Pat Metheny je hižo nekotre škuli dživne instrumenty vúspytal. Poprawom je on znaty jako fantastický hudźbnik na 6 strunach. Na jednym koncercie 2007 pak zapiska na tak mianowanej Picasso gitarie, kiž vopsty z 42 trunov. Klinči jakoby cała skupina hudziła. We vopravdžitosči pak je to jeničký hudźbnik sam.

A s tym so nasz dzienniejszy wulet dostawi znów mojego hucznego seriala Crescendo pola serbsko rozwosa zakończy. Do przychoda nadziejam so dale na dużo kreatywnych ideów a dość temu. Znajmniejsza za 200 dalszych epizodów.

0: Szymon Jeduszka je zestaju best of wusowaniu swojego seriala.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.

Lubi, psi posłuchajo. Chcę wam dżęca wo podawku powiedać, kotry stasł w minienych licznych prózdninach w jednej osadzie, wo kotrym się mi faro tutaj powiedał. Skupina ministrantów osady bie prózdninski wulit k morju planowała, a faro wuliči zomil każdy wobdzielnik 150 euro za tutaj niemale dwie niedziele trajace dyrdom dej zapłacić. Za dzieci a młodosnych bych u to wiezowile penes, a bez pomocy swoich starszych, dziedów a wóków nie by mnohim zcowa możne telko penes znoszować. Wszyscy rady, a bez praszenia pomachu penes romadzić, zoby so dzieciom prózdninskie nazwanienie zmożniło, szak po przyjachu dziakuni swoim dzieciom tyle dny a dożywienia we zromadności w osady. Jenoż w jednej swojbie miechu wielkie starostcze, Januły Nan, iżo chwilu bez dzieła a bez tajnych dochodów, k tomu dwaj młodsi bratraj a dwie młodsi socje, 150 euro, przewyle wudałku za jenoż jedne dziecko swojby. Nan rozmówia się so duo ze swoim synom, za kotroż po niczym wulet do praszenia nie przyjdziesze. Możemy sobie dość dery przedstać, jak chulczec się biesze, jako miesze tole swoim sobu ministrantam zdzielić, ale we skupine knieże się dobry duch zajomności. A tak brzy ryka się, bez Jana nie pojedziemy. Wo jędzielskim słowie foundraising suhiżo słyszeli, a tak zapoczynachu miec swoimi starszymi, przyłóznymi susodami a drugimi penezy zbierać. Kreatywni miechu szelajkie idee falowacy przynośk romadzić, a zbyt narunachu ze swoich kapsnych pynes. Bez Jana si na morio dojecz, tole nie zamużachu sebi przedstajć. A duo nie trajesze, zo miechu pynesy składuane. Jan z Bożuny podziakuła so pola swoich przyjaciół prajo, tole wam nie zabudu. Swojemu słowu je swierny wostał, szak je przebywajo przy morju swoim przyjaciołam swój dziak wopokazał z tym, zoby się stanie przyjaciółna pomocliwy im po boku. Zawsze ich by się tali jezba wulkotne a drohotne dożywienie, wo kotrym siście hać do dżęsniszo opowiedaja. A Jan, bie nazoniu, zo jeho tułaszojo jeho woprawdzie zańcz maja. Dokież chce się swoje dziakunosć na wosybite właśnie wopokazać, by się w zromadnym dłolu w oprawdzie w ubiorny tułasz, kiż mieje się stajnie nowe idee, skiery tyś pryzle a wusiknosć swoich przyjaciół ze sprzekwapieniami swoich myśli zweselić.

0: HBB Carski program.
1: A ojo Grego Klim Vitejša. Co gronišok tomu spivaju? Ciso serski, nicka? Nie, to nie obszawie. Żoja mej dom przyjrzał papszałom z czeskiej, a zatem spiłom chowa se napnie de czojenie, kęż ma wiele cynisz ze związanością słowiańskich narodów, a kak pasują serby do obraza, to zgnijo szożinca.

0: Žižek Rádiu. Ahoj, váš Žižek Sebastro.
1: Čerského programu. Jo, sledná nižela mjeseca a to groniaš ma Sebastian Elikowski Winkler za vas nieco zajemnego v muzikových instrumentach. By mogli gedaš, ale ja neby na to ženie přišiel. Ten raz pežo v muzikové velikane. Jo, słuchaj šo raz.
2: Przed krótkim som był na koncercie dokładnie groniony na orgelowym koncercie. A ako przeci som si žíval, kak wielki jo ten instrument. A som se przeszał. Ketary instrument jo zapszałem ten niewieczy na świecie. W mieście Burnley w Engelskiej stoi skulptura z rorą. Gaż do nich zadujo wiecz, pen nastanio w rurach sferiski zuk. To groni, aby weni grali, za to jo trybny zapszałem ten wiecz. A ta wiecka jo 3 metry usoka. Ale jo nieco ako jo iści wiecze, jasne, niewieczy, a najdłemszy smyckowy instrument, jo oktobas. Toż ten instrument jo samo 3 metry, a 5 a 40 centimetrów wielki. Aby na nią mego grać, stoi muzykar na wesebnym podejście, a ma czuny tłocy ze specjalnymi rucycami a pedalami. Klawier, ak ma 2 etaże, jo, takie nieco naprzerudają. Taki instrument jo niekak 2 raz taki wielki, ako normalne koncertowe ksidło, normalny klawier. A wen klince naprzeru wielicnie. To jo zawyście kradł gnujce, ale nie dajo snaż nieco, ako jo iści wiecze. Niewiecze orgele świata są Boardwalk Hall Auditorium Organ w Atlantic City w New Jersey w USA. A wielickie groni o orgele mają niewiecej 30 tych orgelowych fejfów. Więcej jako 3 000 to jo nieży tak wiele jako każdy czeski obydlar hesiebusa. Ale nie już orgele są Wanamaker Organ w Filadelfia. Weni mają dwie jano około 7 000 trantało, ale ten cały instrument jo natwariony na 7 etażach jednego tworzenia, a wen jo jadna 5 000 metrów usoki. Caka jeszcze raz. Tvarenie ako instrument, tam jo ešte nieco drugiego. Tak klince Carillon. To jo zvenuje graše na jednom tormie. Veno má celú kopicu małych a wielickich zvenov a každý zven mežo klinca šteke sam, skero tak, ako teke tasty na klavierie. Torm ze zvenovým grašim, Banobras Carillon v Mexiko mieste, jo 105 a 20 metrów usoki. Światowy rekord. Ale existuje jeszcze większy instrument. Stalaktitowe orgele są największy petzimski muzykowy instrument na świecie. Jo to jo wierno petzimski instrument. Wen jo w jednej jamie, a dokładnie gronione ta jama jo ten instrument. Gromadu ze stalaktitami, chrapnikami. Tak gronimy chrapiecym kamieniam, ketareż wise z wiercha jamy dołoj. Gaż rozglednivnie deriome do takiego chrapnika z klapacom pen wen zaklincijo. Z takim miejscu to zaprzałem orgele, ale bisioły instrument. Grają na nią pak z jednym manualom, tak jak na orgelach, a z każdej tastu derju do jednego konkretnego chrapnika. Całe chrapnikowe orgele w Luray Caverns w Virginia, USA są nieźli tak wielkie, jako dwie kopańcowe grajniści. Ciachotka. Jak małuczki jo naraz klawier doma. Ale to ga nie jo ważne, jak wielki jo instrument, głowna wiec, aż na nią grajo się.
1: Mej ten czas, z czo wy jaden tych instrumentów znali. Ja nic, tebe ja wielkin rad raz live słyszał. Ale lec jo wasz instrument nie mał, albo wielki, to nie o to najważniejsze. Ważne jo, aż na nich muzycirujo schon, no. To ja przecie wiasele za cewu familią wam się słuchasz. Końc oktobra słyszysz jo pon dalszne muzykowe pestru wet naszego Sebastiana.

0: Bez tohto nezmienia bieže wiele peniz do Łužicy. Také za kulturu. Nic všechno, za co se udávajú peneze kultúrie, zdá se nie tak zmyslapúne. Náš kolumnist Bernd Pitkuning smaku tej téme svojské mienenie.
1: V oboku struktúrnej zmeny ve Łužice se spiešujú také kopica projektov za vopchovanie serbskej riece a kultúry. Kaž vôbo projekt južo přeražijo, nie sú také živa myslone do příchoda, ale jano za krotký čas příbytnosti. W najlepszym parze za legislaturną periodu. Wiele projektów młodych ludzi ze Stolnej Łużicy pominio się partycypirowane, performatywne a imersywne performances albo intimne solo w open space'u. Takie pominowanie powabio zawieszcze main maminurycnych serbskich starych mamu a nanu se wobżelisz, albo se to na nieminie raz woglidasz. Dalczne projekty za krzyżenie serbstwa są serbsko-riecne fantasy-filmy. W tych se rozwiązują problemy na serbskim polu, cesto ze zguzlowaniem po przykładzie krabata. Guzlowa

0: RBD. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Jo, jo, mej dom. Mogi kor ma toż ten spiel swoim repertuar, a wen jo teke dolnej Łużycy szeroko znate. Każ se niżi spiwa, przy zamknu se nie druga, spiwa jo sobu. Już obejnych liet, liet jasetki jo to kradu oblubowany spiel, ale zwetkul wen pochada, kto jo jen skomponirował a napisał ten tekst, zatem jo se Sebastian Elikowski-Winkler obgenił, a to plahat mutter Leibnerer, wenn Josse es dem Schaschanim intensiv nicht sabe

0: spił je wielgin emocjonalnie, a ugronił związaność z domuniu. Ta wesetna atmosfera tego spiła sztycy dłumokowe uczubach szyknych Czechów, a to do zincesznego.
1: To się tak pokazało w czasu nacjonalsocjalizmu, jako ta Československá republika jo była obsajżona, a jo se założyła tak pomieniony protektorat. A takie w tym czasu protektorata nie są se wierili tu czesku hymnu zmienić. A takie w tym czasu protektorata jo była oficjalna hymna tego protektorata. Ja nie wiem, lec su takie dovolili spívaš české rec, abo sú vzeli tú nímskú verziu, to neznáte, ale nesú se verili, to zmieniš. Svie, te nácie sú kšeli pokazáš, až přizveli ju Čechám viestu autonomiu, aby mogali také vestáš přizvejom. To je taká moja interpretácia.
0: Existirujo fascinirujúce zvukové nagravanie, ktoréž zapepadňo emocionálny uznam toho spiva. Veno jo nastalo 1960 v Praze. Miesto je bolo tencas južo obsažené přes nacionálsocialistov. 22. maja toho leta jo se v nacionálnym živadle zapšalom pokazala a nagravala opera Bedrše smetany Libuše. Na keńcu spiva publikum česku národnu hymnu. Mec a uznam tego spiła za české národné vědomě nie dajo se v slovách raska přibližně tak derje opisovaš.

0: Tak to nie przechwatają, aż jo tego nowa socjalistyczna CSSR po drugiej światowej wojnie przełożyła tu starą hymnu sprzed wieńskiej czechosłowackiej.
1: Musimy ale dodać, aż ta hymna jo dobytnowa za czas sowieckiej okupacji wesebny charakter. Ta sowiecka okupacja w lesie 1968 jo była a jo skończyła z reformami w Czeskoslowackiej. A weto nicht den nejos zveriu tu oficjalnu hymnu zmienił, albo wetporaż. To jo teke w tom czasu tak była, aż hymna jo wystała oficjalna hymna. Ale weto równo czasnie jo se przemieniła do instrumenta protesta możemy gronić. Jo, to som teke widział w jednym czeskim filmie, kiedy se groni na czeski Peliszki, Gnieżdaszka, a tam jo jeden stary weteran oboranskiego gibania z drugiej światowej wojny, a ako su tam przyjęli te pancery na drodze, wenn jo zachopił na klawirie graś tu hymnu, albo ten spił Żojo meja domunia. A to jo wegin gnujucy był, a jużo ako wiesta przez kiarżba ugledała.
0: Ta hymna je było nięto w paradoksnej sytuacji. Na jedną boce oficjalna hymna, na drugim symbol za czesku identitu. To se dajo tego dokumentirować z jednym dalszym historyckim przedstajeniem. 10 decembra 1988 na dniu cołyskich pszałów jo słał na czeska spiwarka Marta Kubiszowa spiwała hymnu Gde domov můj na náměstě Škroupovo náměstí v Praze Žižkov. Je to byl prejedný zjavný ústup po letách ugnania. A to šo je bylo kejncné zarirování manifestácie nevetvisných gibaňov, a tak je z hymny nastal protestný spiv.
1: Rovno v tom času teje charty 77 jo až zbývanie sú teke převzeli ako emocjonalne pesowstwo protesta. Ale ako ten gromadny stat Czechów a Słowaków joby zielone, wlejsze 1903 a 1906 jo nowa Czeska Republika przewzęła tu prydnu sztucku ako sweju narodnu hymnu.
0: Usłyszysz pla Hartmuta Leibnera fascynację a rozpaloność zastawizny spiła. Ale wen pokazuje tego na iści jeden drugi, zajemny aspekt, gledający na jego tekst.

ta druga wysobność jo, a się to przaszanie, to jest takie nieco pierzyjnego. W wszystkich hymnach se pokazują giardość na domowniu, jak redna jo, a oni se przaszają, gdzie domów mój, że jo, moja domownia. To jest takie nieco wysobnego, co myślę.

0: cogodla su venipak zatajili czeski pechat z piwa.
1: W tym czasu jo było wiegin ciężko pokazać za Serbo, aż mają nieco cynisz z Czechami. Dokulaż w tym czasu w 20 latach su założyli budyżynie tak pomnienione Wendenabteilung. A ta Wendenabteilung jo dejawa dokradnie szyknych Serbów obgledoważ lec maju niekaki zwisk do słowiańskiego Ukraja, aż nie mają takie panslawistyczne zajmy, a by chcieli się zielić wet niemskiego stata. To jo nadok był tego Wendenabteilunga, a wet tego znasz su wetich knigwach wet Korla Jordana zataili, aż ten serski spił jo jaden przewożk czeskiej hymny. Wet tego znasz nie wiemy, to to na przodu getował.
0: Wet tego spiła w knigłach serska arie, jo laszko namakaś drogu do Janszwec. Fritz Rocha je był dobry przyjaciel kantora acceptaria Hermana Worcha Gronit Hartmut Leibner.
1: Wenn jo dwójki czas nawiedował ten swaune Janszwecki chor, a zawiesie jo Fritzo Rocha porucił Worchoju ten spił zojo meja domunia, zojo me dom. A w tego czasu jo ten spił jeden z tych najsławniejszych spiwo Janszojskiego kura. Możemy to tak gronić, a takie wesebne znamnie tego kura. Ako Janszojski spił, możemy takie to pomieniować.
0: Jedną epizodu jo Leibneroju ulicował jeden Janczowar. Ako su ustupili w Praze, jo Janczojski chor spiwał teke Żo Jomej Dom.
1: Ako ten chor z Janczojs jo ustupił w Praze, jo teke spiwał ten spiw Żo Jomej Dom. Pet nawiedowanym Heinricha Paukera. To je ten naslednik kantora Worcha w Janczojcach. Jo, ako su veni ustupili Praze, no jo nekak ve 70 letach slednego letstotka, tam su zgvosili ako sledne ten spiu, zojo me dom, a šikne spivarje su bili vegin pšechvatane, až naraz ten publikum jo zachopiu tam sobu spiukotaż, a ku końcu ju szykne teke su stanuli, a sobu spiwali. A ten Janszojski chór nie jo wierzył, aż pochat tego spiwa jo z czeskeje. Jo, a jo z tym jo se to całe koło zamknuło.
0: Ale tak w Dolnej Łużycy su se stawizny spiła uwijali dalej. 2011 jo Gerald Schein wezjawił nową interpretację w obziełaniu Oksany Weingart. A komponistce Serazio, nie gledający na uznamne stawizny spiła, jemu daś iść raz laszkość chanson.